0: Zaszas Radio. Zaszas Radio. Zaszas Radio. Zaszas Radio. Zaszas Radio. Zaszas Radio.
1: Let them march again. Welcome to the paradise.
2: Cuatro abrazos y un café.